musical strefach na label Pale Music International, którego Steve Morell, znany człowiek, była Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals of Steve Morell. Dwa parciety czuchmy na tiach, to jest technik, na tiach brałowe. Why Did You Do It, tytuła poslenutu. Selekcję transiło za poszła jeszcze Jasten Małku.